0: on. This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: Jonas Blue.
1: Kapris. Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.

0: To je Kapris.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
0: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Kapris je za...

0: je Kapris.
1: Kapris.
2: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Radio Kapris.
4: Kapris je številka ena na obali.